Yani na bashariki mkawa. Ewa. Shawi jikwi kwa. Ewa. Ewa. Kwa manambi wa kwa shire. Ewa. Ewa. Kata shingiwa ya fukera mabi wa kia. Ewa. Ewa. Haki ya kata shikia kwa shunga ntie. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa